0: You are listening to WITT Zionsville, Indianapolis.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa. O genki desu ka?